Nie dodam. Kiedy sam do mnie dochodzi, ja malowa. Kiedy sam go wraz, młodzie, nie wiem, co się ma kształtować. Więc ciągle nie wiem, gdzie nie kształtować. To kanał mam ojciec.